0: Projekt Radia Synergy Positive Destinations oferuje wsparcie i pomoc osobom poszukującym pracy lub możliwości szkolenia. Pomożemy Ci napisać CV, list motywacyjny, formularze wniosków o pracę oraz udzielimy poręd dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. Oferujemy także pomoc w wypełnieniu wniosku prawo jazdy, PVG lub paszport. Pomożemy Ci również w ubieganiu się o przyjęcie na studia lub dalsze kursy doszkalające. Więcej informacji można znaleźć na stronie synergy.org. Aby zarezerwować bezpłatne spotkanie indywidualne, wyślij e-mail na adres javid@synergy.org lub zadzwoń pod numer 0141 445 3741. Synergy Radio, helping you reach positive destinations.
1: And our positive destination going back to 2020 as we celebrate 10 years of Sonygovern, of House Dimensions on Sonygovern Radio. Can't believe it, 10 years. This is a reworking back in 2020 of Soul to Soul Classic. It was Booger T, Kings of Soul Sata Dub Remix.